mi milionu na duszę. Ja mam milionu na duszę. Duszę, duszę, duszę. Duszę, duszę, duszę.